Frotke Polatnenschko na wiedro, dżensa, przedszelnie, sucho, przy przyjemnych 24 stopniach. Jutze czopliszo, naszym końcu takle wokoło maksymalnie 7-8-23 stopniu. A ponieżno możemy rzeczyć w licznych temperaturach. A kiedy wypada, tak podobnie też przez całe siatki w ostanie. Czesacz, mięczyno popieczycie. Dobranie.

Pojedzich, dżęca krótko posztoriorch, skalesom przezmus mira, symsożno tak, jara na was weseliła, a na sapske sztuczki sobie też.

0: Petrodin Sidnacje. Podkonc dojednaczysz do postatych lat, jako biesa hoczbna redakcja Sapska Rozwosa Dale a Bole Wuviwa, pytasz je tedyż i nowoda, beno niekela stajne tyś nowe a mody spiewne talenty, kiż potom nowe sapske nadczasne spiewy interpretowachu. A za to polada wun hustody tyś do susodnie czeskeje. Jedna z tutych czeskich spiewaków bie Hanna Paseltowa. A co man hiduszka ją nam nietko bliżej przedstaj.
1: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
2: V 1960 letach słyšeše Hanna Paseltová k najvúznamnejším vosam česko-slovakskeje popovoje hudžbneje scény. V leče 1947 rodžena spevaka z Prahy steješe hižo jako šulárka na jevišču a na sebe s jej čopvým vosom skečbni. Ona dživaše se znatými hučnými čelesami kajš orkestrom Gustava Broma abo Karela Vlacha. Je najznačiša narvana štučka bieše Černa rúže.

0: Krasna hudba a vedro lubi krasny dzień. Witajcie, piatk, 22 rożonika je na po 6.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobra rania. We Wotrowie zasadzuje się wobedlanska inicjatywa za zakowanie paczoniaco hniezda. W odpowiedniu peticju w internecie je miasto miacacze 310 ludzi podpisało. Kajż w okres Budyżin na napraszwanie z dżeli przedleży za wotrowskie paczoniaco hniezdo oficjalna twarska dowolność. Przeciwo dowolności pak je w okres miastem znaprzeciwienie dostał. Kajż skrajna radna zarada Daleryka może w okres po prówaniu znaprzeciwienia twarsku dowolność cofnyć. A tomu chce inicjatywa zadziewać. Z peticją żada się ona mimo szkita baczoniaco hniezda, też wiace szkita przyrody wełsy. Gminska rada we Woklecach je czara na rok za ponowienie drogi z nowej wioski do Różanta przepodała. Dzieła przewozmy firma z Landsberga za 7,5 tysiąca euro, a gmina Ralbice Różant ma jeszcze w drugim odrysku ponowienia drogi rozsudzić, kiedy uczynia 8,24 tysiąca euro. W letnich prozninach ma się droga potem wybił jedno tydzień ponowić, a wiace w oczarowszym posiedzeniu Wokleczanskiej gminskiej rady zonicze potem wybił wusowania. Wojewódzka župa planuje lica tużto zaradowaniu. Tak je so przedsedstwo župy na zajszym posiedzeniu gremia miestrujem z przyjotami na 100. posmiertniny Augusta Lapsztycha Wojewódzka w juliu zabierała. Kajż zdzieli županka Gabriela Linakowa by Lapsztych, serbski pracowo, kniczyszczo, redaktor a angażowany mieszczan. Ke jeho česči przyjotuja prezentaciju a Bernd Pitkunings zaradowanie cynata Julia Hučpne w obrubi. Dale planuje Wojewódzka župa lica jeszcze kubwańsku jezbu do Delnie w Łużyce, chce serbski ewangelski cyrkwiński dzień w Spalach podpierać, a w nazimie słynne poponio na horach przewieźć. W Budystecach maja po połulicze za sopusztu. Czara poponio su ju otworili. Zawod DHL stara się w filialu, która się w Zaranickim Centrum Gminy zamiestnina. Miestnanosta Markus Michałk jest spokojom, że maja w gminie zasotajku w odnożku, czyż przystajni ludzi poradzuje a posłużuje. Z dobą je weselo we wstwólkę, że może wobydle robotnitka pakiety za swą budystecach wotedać a wotozać. Poszta je wotedzenia kuży dzień po ponuci godziny a sobotu dopunia, ci godziny wotczyniena. Od srede w obdzielitej so młodej kejelowace Józefa Honigec a Klara Paszkec na Światowych Mistrzostwach w kejelowaniu w rakuskim mieście Szac. Amtierowaca Światowa Mistrzoka Honigec a jej kolegina Paszkec w ubiedziwajtej so w staromnej klasy UCA20 a przysłuszatej w obie rakeczanskiemu kejelowanskiemu towarstwu. Na letuszych Światowych Mistrzostwach w kejelowaniu w obdzieli so niedzie 600 posta aktywnych sportowców a sportowców z dziejatna nasze kraju. A to one wiecie u naszej powieści, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slibro pokazal v Budyšine 12 stopňov, vuladame jasne nebio, tak hač do Šiponia vostane, potom haj so nekotr mroče přidruža, ale tež tužto slunca zmijeme vostane sucho a žive slibro te zaleze dženca na maximálne 24 stopňov.
0: Dobra poest, našim koncu šodere beži, žane vopkatne pokive nima moj, tojš přejmoj dobro jezbo do dženstnišeho pjatka a konca tydženja štyri, pona po šestčiš.
1: Serbski rozvoz.

Zjatki do Boto, abo do Horu, abo z kolesom do Wóžiskej jezoriny. Kiba za namakacze naszych pokiełach nedomnieszto, štož mu was wabić a zajmować.

Stefanie Klosset, wat skupine Silbermond, wana aje Christian Stais, Noah Starsche, Drue Jitschko, jeso i mai narodziwo, jes wet wuladawo, pechodzin, dwaja postaja.

0: Ważne słowa.
1: Słyszycie dżęca od Antonie Ryczcenie ze Sulszec.
2: Lubi przyposłuchario. Gdy się Jezus do niebie spił, bychu ja poštolio ze Sviatej Mariju we večorni žoli zamkneni. Oni so tam na Cionske horje v Jeruzalime modlachu a čakachu 9 dňu na pokoji čela. Ze šumienjom k sviatkam vuliva Sviat Duch sedom darov a napielni apoštolov s mudrosťu, rozumom, radu, vedomosťu, silnosťu, pobožnosťu a bohabojosťu. Nitko so stachu zvukmanjeni za svetovi misjon a spelnjenje Jezusovoha nadavka. Čiče a vučče všitke lude, čiče jih v imenje Votca a Syna a Ducha Svjatoho. Trude so tež nam tak veđe, kajž ja poštovam za zamknjenimi durjemi. Mame strach, so jako kšešćenjo vuznač a so samo hajmbujeme pred svetom. Njeveme, što mame rečeć, tyž so nas prašeja. Tuž prosime, pšin Sviate Ducho, pšinč přes mocnu zastupnu prostvu najčišćiše je vutrobe Marije, tvoje tak ľubovaneje neveste.
1: Praj Antonia Ryczcena ze Sulšec nadavku a zamovitosti Kulovskeje vosade. Tsi menšine do šest Čechie.

Pokličanske dekanatne duše pastorstvo przeproszuje serbskich młodostnych na konferencu Augenblick w Lubiu. Zaredowanie odmieso sobotu 30. maja a przyzwienia za to przyjmuje dekanatne duše pastorstwa Hiszczat, do przychodnie wutory su nam wotam zdzielili. Jutze proszę kamieńcu do ladarnie Sjate Moniki, tam zmieja dżin wotorynych duri. Smyczkecach zmieja jutze mieje metanie wot poponacjoch, co da kofia tykans na wyczo peczych, potom mieja padnie. Na żolu Sapsko Ludo Ensemblas, czy sobotu wieczo przeproszeni tam zaklincza melodie operetu, a to ze Sapskiej Komunii Filharmonii zapoczat kwieczo na połosmich. A w Błotach, w Bokowach, wotmeja so za so bajo en nocy, sobotu niedzielu pączelu stajnie wieczo dziewiecich. Sjatki svieča každe leto piskecach, a to od piatka po takim dženznišeho večera hač do pondžele po starodavnem vašnju raje na svedženju športvujku rulu, to je švo tu ja tam nedom dvaj koparski turniraj, a to nedželu pripodno jednačih, abo dopodnja jednačih, turnir dorostovih koparskih celku starobne klase modžine E, a pondželo potom tradicionalne koparski turnir muži, kiž započne so pšipodnju jeni. A člane domovinske skupine Pančice Kukonež ne zabudu na kolesovarski vulit dženca Dovoklec. Kolesovarja zetkaja so na popečih pši kukovskim pomniku a šice dalši nech přijedu sit na čođinach direktne Dovoklec. Ke kapoce při rodze. Šest hodin 9:40. Jednače menšinu do sedmiche.

Poladame do kamienca na czerowszy kniżnej premiery CIA 70. Związka Spisu Sapsko Instytuta przedstawi autorka a etnologuka Marlies Heyer swoje wyslitki wiaclitnych studiów w kontekście Naurota Welku we Wóżicy. Niedzie 20 przypospucharjam rozprawieszy ona o swoich bólnych sledzeniach. A przedstaj mestrujem też interwiuje, na przykład z przyrodoszkitarymi, hajnikami, wóczarymi, a wobydlerymi, przepytowanie krajnym za wojerecami. Marlies Heyer bieszy mies 2018 a 2020 doktorantka Serbskiego Instytuta, a kniha jest dobom też jej dysertacja.

0: Policia z Dzieli.
1: W Zorelcu są pomocnice miastem też ceczu osobu namakali, kiedyś by przy sypnenu doma łożywiny przyszła. Kiedyś policja informuje, właśnie koło woku o miestności też przez siatki szo zaszlahane, tam so dalej umuje. We Wojerecach są nieznaczy w noce na sredu Wabinsku taflu nakupowaniszcza w obszkodzili, szkoda w uczynia niedze 100 euro. Sredu popołudniu je policja w Kamencu napitu żonu na e-skutoru lepiwa, test uniesie wiacacz 0,6 promilu alkohola w krwi. Do runia sredu popołudniu to je w Budyszynie na bohaty hasy muż z jednej traszałku niemscy to szrekszu z pistole pasantu wohożał. Załowana policja 8-60-letnego zaja, test uniesie wiacacz 2 promilu alkohola w krwi. Zastonice dowiezych u muża na to do fachowej kliniki. Szkodu niedze 10 000 euro naparał je sredu wieczo muż w Kupšicach, 25-letny zrazy ze swoim VW-om do parkovaceho Audia. A przyczyna niespoža by spiešne namakana. Młody muž by przyłuboko do szklence poladał, policistča namierich uviacač 2,2 promili alkohola vykrije. A w Bukecach na B6 policja utoru 2 LKW kontrolowała jen szofer nebyso na przedpisane łodzinske a odpoczwanske czasy dziarżał. Kontrola dalsza uniesie za niebie nastroj, kotryż dokumentuje łodzinske a odpoczwanske czasy szofera na firmu, za kotryż by muż popuczu registrowane. So, nitko mamo.
2: A nitko co nena boje, czy byś praska, tole tytuł z pera Boba Dylana. Z leta 1968 masz jeszcze zesać, ale pod nocht stornił jest on pod takim potom Jimi Hendrix ze swojej swawnej e-gitaru. 8 godzin z inaczej.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Nitko dere słuchać. Jenoś jeszcze 6 tygodni doszle, a potem je szulskie lito jeżo za są nimo. A dołhe liczne prózniny chcidza planowane być. A wy albo lipie prajene wasi starsi wiedza, że są miestna za prózninskie kempy a poskitki zdzila tak żadne kajż dół na Malediwach. W tym switcha przykłady kajż wodowe Hendrichecy, Harachow albo sportowe a mediowe kemp. Do wodowych Hendrichec pojedzie 5 a 60 dzieci 10 dniu długo, a miestna za to biesiu kajż przeco ruki cuki pricz. Za trochu starszych mianujcy szulerio 8. a 9. letnika je ryczne prózninskie liwo Harachowie też iżo wukniowane. Tam chce dżaso lica vo sebe z fotografiju a z tym zabierać, kak socjalne medije prawie wużiwaš. Smerdžičanski Lipje je 32 dzieci miestno za sportowy a mediowy kemp dostało. Ale mam dobrą powieść za wszystkie siście za prózninski zabieru a poskitkom pytaja. Franciszka Schnabloa a Michaela Raboa, przeproszuję te was.
1: Po 6. do 8. julia planuje te Lucia Andrikova a Maria Vjencina prózninski poskit za dzieci od 4 lat, zromane z ich włokami a dziedami.
2: A w drugim prózninskim tydzieniu przewiedzie so cidniuska dziewarnička Siče z Šijavu. Tu są osiepie dzieci od 8 lat przeproszeni so wobdzielić.
1: Letaki z dalszymi informacjami so bozo wozywia. Štúž má pak netko hižo prašenia, môže sa rade pola nás přizvič.
0: Hišče jednotlivé svobodné miestna maja za vás, jeli chcete so na zromadnú prúzninskú jezbu do Zorielca podač, kýž biskupstvo organizuje. Od 3. do 7. augusta sú šulerio 4. do 8. letníka k tomu přeprošení, ale mieče sa tam dospecha s přizvinjom. A 6. prúzninským týdženiu přeprošuje vás Diana Menova, vútrobne do Radvoja.
3: Pola nás na experiment-kampusu v Radvoju je náš poskytk v 6. prúzninským týdenu. To sme zase na Dvorništu na nedešim v Radvoju. Zabíráme sa so všetkými min-tematikami. To je písané týden, za kúže nešto podľa. Od 6. do 8. letníka kúže džin od 9. do 15. hodín.
0: Dreje nic serbsko-rečne, ale přivšim zajímavé poskytky tu blízkosti mám nitko ešte za vás. Kak by bylo ze športovým abo tiež koparským kempom Moduni Borku pola Budešina? Abo tiež ve Viazojnce maja aktívnym kempie ešte miestna. Svobodne miestna maja tiež ve Vojerovský Vúžiský kúpeli, jeli ešte potajky mes 6 a 12 letami a môžete ižo púhač, potom je snano púhanský kemp za vás to prave. Všetne od napu 8 do popudnia napu 5 môžete púhač a po kúpanský hali honič. Přizivič môžete sa direktne online pod www.klausitzbad.de. A vostaneme nedom tam, do Vojerec poda sa menujúce Júce tiež Dundak. A vám miesto trochu blíže predstaví. Júce ráno, na podživečich.

0: Jana Podżyły, cześć.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Gmienska rada we Wolklecach je czara nadok za ponowienie drogi z nowej wieski do Różanta przepodała. Dzieła przewozmie firma z Landsberga za 7,5 tysiąca €. Gmina Ralbicu Różan ma jeszcze w drugim odrysku ponowienia drogi rozsudzić, gdyż uczynia 28 400 €. W letnich prozinach ma so droga potem wybił jednego tydzenia ponowić, a wiace w tym zoniczyny dom. W Wotrowie zasadzuje się wobydlarska inicjatywa za zakowanie paczoniaca hniezda. Odpowiednią peticję w internecie je miasto miaca 310 ludzi podpisało. Kaj szwokles budyści na napraszowanie zdzieli, przedleży za wotrowskie paczoniaca hniezdo oficjalna twarska dowolność. Przeciwo dowolności pak je wokres miastem znaprzeciwienie dostał. Kajż skrajna radna zarada dalej ryka, może wokres po próbowaniu znaprzeciwienia twarską dowolność cofnąć. Tomu chce inicjatywa zadziewać. Z peticją żada się ona mimo szkita baczoniaca hniezda, też wiace szkita przyrody we wsi. Wojewódzka župa planuje lica tuśto zaradowaniu. Tak je so przedsedstwo župy na zajszym posiedzeniu gremia miestrujem z przyjotami na 100. posmiertniny Augusta Lapsztycha Wojewódzkeho w juliu zabierało. Kajż zdzieli županka Gabriela Linakowa, bie Lapsztych serbski pracowar, knihi czyszcza, redaktor a angażowany mieszczan. K jeho czestci przyjotuje prezentację, a Bernd Pitkunings zaradowanie 10. julia hućpnie woprubi. Dale planuje Wojewódzka župa lica jeszcze kubanską jezbu do Delnej Łużice, chce serbski ewangelski cyrkwinski dzień we spalach podpierać, a w nazemie słybne popołudnio na horach przewieźć. W Budestecach maja po połudlecze za sopuszczu. Czara popołudniu swoju wotowrili. Zawod DHL stara się o filialu, która się w Zaranickim Centrum Gminy zamiestnena. Miastnanosta Markus Michałk jest pokojom, że maja gminie za sotajku wotnożku, gdzież przystajni ludzi poradzuje a posłużuje. Z dobą je wesele we wsi wulke, że może w obydlerie wotnetka pakiety za so Budestecach wotedać a też wotewzać. Od sredy w obdzielitej są młode kielowace Józefa Hornigec a Klara Paszkec na światowych mistrzostwach w kielowaniu w rakuskim mieście Szwarc. Amtirowaca światowa mistrzka Hornigec a kolegina Paszkec ubieczujete są w staromnej klasy UCIA 23 a przysłuszate w obie rakeczanskiemu kielowarskiemu towarstwu. Na letuszych światowych mistrzostwach w kielowaniu w obdzieli są niecze 600 posta aktywnych sportowców a sportowców z doromady dziejat naczy kraju. A to one bychu nasze pojeszcze, kiedyś namakacze dalej na naszej internetowej stronie runy, tak jak w naszej darmotnej app, kiedyś rika MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slepro v Budešine pokaza mestem 16 stopňov, k tomu uľadáme jasné nebio, tiež vy doma. Tak ač doši po navostane, skýry slunčne, potom so nekotre mročele přidruža a zmijeme taký mix mi sluncom a mročelemi, ale džencami vo sucho vostač a žive slepro te docpie maximálne 24 stopňov.
0: Niečo nejšie, okej, 4 menšine po napodžovečech.
1: Serbský rozvoz.

Jo już zase pietk, a możemy się na końc tygodnia wjaselić, kromarze, za to zmijamy zase kulturne pokazki za was. Do tego, co my pak teke glidać na czojenia tego tygodnia, życzę wam dobry start z nami do zasłużonego lichiego czasu. Ja som Ania Kochoć-Wacowa, a net wam żyńcejszne temy już typiczku bliżej przedstawiam.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Žižík rádiu. Ojo, váš Žižík se pastu.
1: Люзіс, що ви już раз так голодні були, а що для того плакали в нашій жінцешній байце, в жовото, аж мала кацка йолі голоди для єльгін тужнаю. Могакші їй помагаш, але бужас їм то тільки радіш.
2: Mała kacka Joli jo stojała przed swoim proznym nopaszką, a jo żałos nie płakała. Naraz jo przyszedł taki tefi ze swojej psowej budki, a jo Joli przeszał.
3: Co go dla cynisz takie tużne wetce? Wow, wow!
4: Ja som głodna, nak, nak.
2: Tefi jo gnał do swojej budki po kości. Jo krzył jo kacce Joli dalisz.
3: To jo te najlepszy kus! Ken som dostał wet pura, wow, wow.
4: Mężik, ale to niezio. Masz napad się przemiki, aby mogła z nim twaru kest szkusasz. Nak, nak.
2: Taka głupa mała kacka, jo takie tefi przy siebie myślił, a jo załapione do swojej budki gnał. Ako Joli zase zaskiarzy, równo kokosz Esmeralda ze swoimi korietkami przechodził odwer.
5: Co go dla płacosz tak głosny, mała kacka? Pip, pip.
4: Ja som ugłodniona, nak, nak.
2: Esmeralda josu uglidała, a jo naraz łapała pieżecka. Z lubościu jo jogo do nopaszka kacki zsuniła. Ale mała kacka Joli josu pieżecka żadała.
5: Takiego obcanego użynca demia żrasz, nak, nak? I
2: nie rzekł na stworba, jo kokosz obkrymała, a jo hapała wielkiego użyńca. Kecka Leontiny jo se na tom szopłym dniu na muri swinskowała.
6: Co go dla cynisz takiej tużnej wecy?
4: Miau, miau. Ja som przece już ci przeliś kwodna, nak, nak.
2: Kocce jo była luto małej kacki, a net jo se uporała na gęntu. Po 5 minutach jo se wrosiła z sopotateju myszku.
6: Ho, gledaj, co som tebie przyniosła, sopotatu myszku. Ale gledaj, chować myszka ubiegnio. Miau, miau.
2: Ale mała kacka Joli nie jo miała zuby, aby myszku twardo przyjmyć mogała. Ona jo jano miała sznapac, a taka spieszna teke nie jo była. Myszka jo ubiegnuła hejnak wysk. Joli jo se zlekała, a płośnie kłakotała. To jo słyszył czarny szkor cajno.
4: Co go dla tak głośnie czytasz, mała kacka? Cip, cip! Ja mryjam z kwodą, nak, nak.
2: Szkor jo leszył do wiśniny za małą kacku Joli po czerwienu słodku wiśniu. Joli jo probirowała ju jeść. Ale przecej, gaś jo księła wiśniu krapsasz, jo czerwiena kula przedskulała. Nieco drugiego za kacku nie mam, jo se szkierc rozgniewany myślił. Ziga cerkwinego torma wytpiło 12 godzinu. Ako jo teke majka ze szuli przyszła.
5: Co go dla cenisz takiej tużnej wecy?
4: Ja som taka głodna, nak, nak. Som już cewy pesłaba, nak, nak.
2: Dlatego, aż nie może majka nikogo piekajucy, widzisz, jo ze swojej tobowy wsyła sletny kusk szokolady.
4: To mnie nie szmokujo, a mimo tego jo szokolada przetwara, a za zwieta samo szkodna, nak, nak.
2: Tam su woni nie dostojali. Tefi, Esmeralda, Leontine, Heino a Majka. Wszyknie su z głowu wili a wroblowali. A ako jo mała kacka wiżyła, kak su jej cy, wecz napaca ronili do nopaszka, jo kwakotała.
4: Mie co se teke pisz, nak, nak.
7: Nie domerzomy tebie pemagasz, chęzimy ku gato ju, tam jo dość wedy.
2: Mała kacka jo plewała do rogożyny. Gat jo był ze zelenym taptom obdernowany.
8: Huga mam dost futru, nak. Mešo žik, ljubi přijašelu.
2: Mała kacka Joli jo se nažrala kšeka, až njejo mogva vece nak kroniš. A všikne svijeta a teke majka su vjegin glucni bolu.
1: Jo, tak, de to byš, až kužde i on na koncu glucne, se nažijam, až teke vyščo glucne ljubiš iši, a teke glucne konc, če ženja vam žocem glucne svetki s familiju a prijašelami.

0: Słyszysz o serskorecwe radio w rozgłosu RBB, którą rolu grają media jako nasze radio za żarżanie a za wyżywienie dolnoserskiej recy. To przeszanie sustaili cora na zjawni dyskusji a żywarni w Hyszybuzu w kafeterii Dolnoserskiego Gymnazjuma. Jest to wytmiło w ramiku projekta Sroka wyt Serskiego Instytuta. Ako wysybnie ważne su ustaili cora nimske medie, aby weni transportirovali serske teme ako zgromadnu tovarišnostnu nastupnosć. Přichvatavo je okovo čišašča zajmco privatnych akotek ze serskech instituciju. V podiumje su diskutirovali zastupniki serske redakcije RBB, casnikarstva a casnikarska pejedarka domovine. Navjedoval je diskusiju Mito Nuak v Cerskego instituta.
1: Přepřosili ekspertki, dokolaž my jsme si mysleli, nežli až my zachopíme jako serske lůže, kterýž kše věci prezentne byš v médiách, a se umyslíme, co médie deje raz cynniš, musíme nejpěvě rozmíš, jak médie funkcionírují. A dlatego jsou te ekspertky nám mogli gronič, jak vyní živají například v redakcii Casnika, v redakcii Rozkvosa, let stále tam rozštěle, ga budu za nich Teme ważne a zajmne, aż mogą o to tego rozprzawić. A gdyż my to lepiej rozmijamy, to możemy się lepiej na to nastawić, a im tego to wybrowasz, aby to porucisz, coż wyni trebaju, aby nasze informacje za relevantne mieli a przełzyli.
0: Ja, więcej o tym słyszysz o Penieżele w naszym programie w aktualnym Przynosku.

0: pokazują wid pisanego boka, a szło tak wiele szakich luży, tak wiele szakich luży, jo, a jo, ja som taki już zajemno rozgrona miała, also luży kęć suho mimo przyszli, ale takie to znate, ak dwójki czas nie są wizuła.
1: A zajmują się luży za to serskiego, na tom kleb a sol zwiedzeniu?
0: Jo, to jo już ma, akuwaś wysypne te ak nowe suwe chęsze busu, te se wysypne zajmują, a przeszają, co to jo, a wenni takie ja, sobu sehe naše Flyere a informatiske Material.
1: Co máš a veho sobu ako Dompro domovina?
0: Naja, Dompro má také svojne 600 sobu, also môžeme ho let runoš nejo zachopienk leta, môžeme ho novo letka ugetováš a pen máme šake informatiske Material. Flyere vet zaredovanju a to jo, ja, pičku za sobu cynienia a pičku za informirovanju.
2: Kuratorka Katarina Klimova jo informirovala vo pobytovaniach Serbskeho muzea mestče.
3: Serbski muzej má veľa flyerov, ale my máme také jednu button mašinu a kúšte keď přižo, môžo jeden button v Serbskeho muzea sebe getovaš. Jo. Abo samo melovaš. A my máme také malé obšašanie, co ty ľudia kšer v Serbskom muzeu.
1: A co stojí tam zvěřa na těch button?
3: Na těch button my máme jeden spruch, serský, nímský a engelský rýce. Ten spruch je naša rýc, přeživí ho s kůštým slovo, které špěje daš.
2: Také by nám Borská technická univerzita Chešobus z Vykomoru jo s věle stojnicami byla pedla Bartoš Lysakovský ved Centruma za univerzitne daleko vanie jo groniu.
4: Dla nas jako centrum stawicznego kształcenia jest to świetna okazja pokazać.
5: Za nas to fantastyczna gośba pokazać, co możemy. Za nas wabisz, nowe obzielniki za projekty dobisz. Jo takie szansa familię rozpalisz, za przyrodowidu a techniku, a za naszą BTU, która się weta iście mieście przemało widoczna.
4: Technicznym uniwersytetem, z którym pokazujemy się w mieście jeszcze mimo wszystko za mało.
2: Wiele gości ze wszakorakich krajów jo przyszło, ako u studiruju albo pytaju żywo, teke ukraińska obydlary so byli na swieżeniu, a to we tradycjonalnych drastwach, cora jo by rovnocasny żyn narodnie drastwy w Ukrainie usiewanka, toż ten młody gilc, a jego mama cujo tej se we Chešobusu wielgin witany.
6: Mnie dużo podoba się...
5: Mam Chešobus wielgin rad, dokula szula jego wielgin dobra.
7: No, nam podoba się Chešobus, bo to nasz drugi dom zaraz.
8: Nam se wielgin spodoba w Chešobusu, joga miastem nasza druga domunia.
7: Takoż my...
8: Sme teke wielgin żykone za gospodliwość, za te dobre luże, ako nas kuszty żyn obdawają.
7: Zatoczujući dnia.
2: Svieženia vanoval až do noce s velebecným javištovým programom. Svetovú premiéru sú ľuže také doživili Chešobuský žišece musical, jo sa prezentiroval predný raz s toštým serským spivom. Spiva Kim Haškacojc.

0: Casu, żoż obie larie były przecie starsze, a teke cesno amskie żywo w towarzystwach nie odnują laszczejsze, westenio domowinska żupa Dolna Łużyca relatywnie stabilna. To jo widzie się na tom, aż przecie zase nowe towarzystwa ksiewit samego przystupisz zwieskoju. Sredu na zmakaniu żupnika przedsedarstwa deśnie stej se pryt stajwy dwa nowe. Gregor Klimio przysłuchał.
1: Dr. Kai Janaszk predk stoi wejsnemu towaristwu w Zabroże. Małe wiasce z cichuna duszami plagrotka net na sakskim boku krajnej granice. Weta słysza Zabroć historyski do Dolnej Łużycy.
2: In Zabroć gibt es ein sehr aktives Dorfleben. Wir haben Zampern, Osterfeuer, Kirmestanz. Und der Verein dient letztlich dazu, dem aktiven Dorfleben ja auf die Sprünge zu helfen, einen formalen Rahmen zu geben, ein Fördermittel zu akquirieren.
1: Aus dem Oblewajer, der Morde Touristwo ist nicht geschätzt, dass es zwangami ist die jüwe serreske Tradition. Serresko Rezabroje pack nicht wie zehn Jepäe da Groni Janaschke.
2: Meine Oma hat es noch gesprochen, Anfang der 90er, mit ihren Nachbarinnen. Ich wollte es lernen, bin leider nie dazugekommen. Mein Sohn lernt es jetzt in der Grundschule. Mal schauen, inwieweit sich das wieder verbreiten kann.
1: Ateke jele serdeskich drastwo zakadrie na Neischbach na svojo vete kšiše. Silke Laubensteinova Polenzolns wird domovinske kubki krotku vita přístup do domovine.
3: Dokolaš suvi zabrože ateke vytápjem například razmieli veliku domovinsku kubku. Čo oblutujem až v zabrože nejoveci domovinska kubka a ja som se veľkým vjaseliva až som to ženca naskoniva až tam taka wielka kupiatne nowe towarzystwo, aż oni się domowinie przystupisz.
1: Takie belgarskie towarzystwo we Żylowie, co byś we domowinie. Już onendo tam aktywnie tradycje opływają. Ole Szmalfus, przedsedary żylojskie domowinskie możiny, przyudają, aż się możina już onendo wetwisna wetpetpiery tego towarzystwa, na przykład pla wielkich zwierzeniu kasz kokot. Takie zwita życzeniu, a zakładnieją szulu ma belgarskie towarzystwo kontakty, tak jako przedsedar Andrzej Engelmann.
4: Von der Mitgliedschaft in der Domowina als Bürgerverein erhoffen wir uns eine weitere Zusammenarbeit oder eine bessere Zusammenarbeit auch in der sorbischen Kulturförderung.
1: Ja, du warst zwar zwang, wer da mo winje ma teke pschauer na spechowainsku pauschalu. Platakiego wielikiego du warst zwar ako we Żylowie ist nikak 100 zwang am ibschischer tam je schnitzo kromadu. Engelmeiner motivierio pak skeri de lipsche zwiski do serdeskiego sveta. Denke plan yoga towarzystwa jo serdeska rec ne wiecie twar niczo.
4: Man versucht sich einige Worte anzueignen. Man hat es ja schon gemerkt, man kann guten Tag sagen so weiter, aber bei uns ist es schwierig, mit der Sprache an sich zu hantieren, weil unsere, sag mal, mittelaltere Bevölkerung in Silo mit der Sprache noch nicht so richtig klarkommt.
1: Kak möcher domowina nowem towarzystwom opomagaš? K tomu jadnar Markus Kreuncar.
5: To prednegaš my s nimi gromadu sejžime. Plakužnego towarzystwa na nemeni dva raza oblieto. Tam ten kontakt, jo. Až my im šetci nekak porucujeme, až vám mašo nekak styri ľuže, rec na šula, te teke přijdu k vám dojsi. To je ten prednek šac. To posrednjanje tých recnych, což kurzy za serskú rec nastupa, ale také potom te přednosky vo historii, vo staviznách, vo kultúrie, vo voznamie tých navogu napríklad, až jen tam tých ľuží dali kubva. A to my kúžli kúbce pak. Všetci zase přednost porožujeme tam program recnej šule so všakými doporuceniami.
1: Kaž co byš tovaristvo žiel domovine, to víži koncer ako vážne signál.
5: Takže až oni tu rec vece neumejú, ona malko jano umejú, po flosklu znáš jano, ale za nich o to jano uznáše, tom serskému, až oni přistupujú domovine.
0: Wesne towarzystwo w Zabroże, a bergarskie towarzystwo Żylowie, co ty przystupisz do mowinie, oficjalnie burza se to stasz na litosnej głównej zgromadzinie Żupy Dolna Łużyca, ta burza nieskery 11 septembra ochozy. Z tym by miała Żupa miastem ciżaszcze aktywnych towarzystwów.

0: Ríže naša sádovská riec, zábera sa Mária Elikovská-Winklerová žinca ešte raz s kokošami. Sledný raz veni niasli jaja, a kak te kurietka pšidu na svet, naše sádovské vysanárie nám to rozkvadujú.
1: Celá příroda se v liešu uvia, rozpožujú. Inzekty, ptašky, zbežka, zmieju małe, dorost. Gaž jo se došť padalo, a jo bylo šopły viedro, pen miewaju bomy wiele płodu. Jabłku, krzuszku albo sliwku. Nasza sliwcyna lietosa dere miewa. Pen zmiejomy wiele sliwków je mucki, a mężomy piac sliwków je mazańc. Patała sejzi na jajach tak dujko, aż je usejzio.
2: Patała usejzio te jaja pen, aż te kujeta pirwen.
3: A pen co je uporaś, kuretka. Jo, ta parta jo kuretka usejzela, jo, tak to richtig. Či to ženia musí, pen za zásob usejzieš nic, až by ne vystajio, posu zazemnete te jaja, pen nevadujo nic.
1: Pen se kuretka z jaja ulagnu. Wenn ich du nass wird.
2: Der Kuhete ulagnu, ja. Der Gapen sich mal im Schnobel und der Skorpine mal im Jäku, a pen immer wird's odrio, a pen ga rostplappt no to jajo, a pen mal ulest schwen. Pen ulagnu ist der Skorpine.
4: Der Kokoschi, das du do gniezda njasli, abo namjasli, to ulagnenie. Jo, wenn ich ga na tech jajach laje, nic jano, až je dajú ukľúvaš, to je ten sledný akt. Ale ulagnúš jo ten bližší proces. To je ten druhý aspekt de kurieta, de ga myse se sami ulichovaš z toho jaja.
1: Se ulichovaš to groní tak veľa, ako se ukľúvaš.
4: Kurietka sú se ukľúvali, to groní, tajú nejpíli žierku vetnúči, uklapotáva s šnobilom a pen sú upadnuli z toho jajka ven na ten starý tašk, ten jo pen te škorpiny ven speralo z gniezda.
1: Kurietka dłypiu ze sznapacom do szkerpiny, gaż udłypiu zierku, pen megu se z jaja ukluwaś. A my se jaselimy, aż ma nasza kokosz taki riedny dorost.
0: Ja, zajemne słuka su nam zase rozkwadli nasze wysanarie. Żince su byli autorce na pomec, a na fortowa z mesta Frycok Szamar z Trenowa a Alfred Kiacmarek z Priawoza.

0: A gledamy na naše nižeske uščevanje, co vas svetkunu nežilube cakujo, ve Gregor Klim.
1: Ten koniec tydzienia wspominamy na uznamnego kializarja Paula Gerharda, kęcia pred 350 lat zamrył, jako kializie zupszestajili teke do serskie rice, a weni se nadali rada spiwają.